0: Dobro jutro.
1: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica.
2: Drogi, drogi.